zameta be zameta tindlela tin'wani ku cincileka ki chaye tindlela leti nene nene se swilungile zwonhle.

asimama na wena ka usiku legi ga nyamuhla wena u karateka ku ka chikhatileje xivale swa kunga zwihatla zwikalamuka hi simama ntisimu na hiramba ku zwalezwe Juliana de Souza loko aku ola bonito.